Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzągłaj.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LM FM. LM FM.

0: ο Ντόμας.
1: I tak dorozmawiacie o tydzień, kiedy byście załączyli Radio LMFM, no to ono wyzwuczy na pewno. Dumam, że też będzie zrealizowana audycja o domach, ale w moim wydaniu będzie ta audycja jako budu dla was musiał zrealizować z mobilnego studia Skrynyci. Czemże tak? A to za to, że już o tydzień odbude się 13. Międzynarodne Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury, Rutenale, jaki organizuje Stowarzyszenia Lemkiew. No i to pierwszy dzień tego naszego Biennale, 23 maja w sobotę o tydzień będzie w Krynicy, a drugi dzień 24 maja w Sowi. No i przydód tego roku wystąpili rosyjskie artysty, między innymi oczywiście z Lemkowiny, z Polski, z Priaśliwszczyny, z Słowacji, z Podkarpatia, z Ukrainy, z Rumunii, z Madiar, Chorwacji i Serbii. Będą też členy Światowej Rady Rosyniów, będą też inni artysty, wystawy będą twórczości, między innymi lemkiewskich malariów. Nie zdradzamy kto, kiedy i o której godzinie, ale kiedy byście się wybierali, tak przyjdźcie, a na pewno nie pożałujecie. Tak że o tydzień Rutenale, Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury w sobotę w Krynicy, a w niedzielę w Sowi.
2: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

No i tak, lije, pogoda taka, a ne incza, ale ne trapme się, tiszmy się z tego, co mamy. Oczywiście, ja wam żełam, żeby tego słoneczka dla was bilsze było, żebyście się jakoś bilsze weselili, bo słońce nam potrzebne, jak to bisiduje i to witamina D. Z toho nám sa rodit, ale netrapme sa tak, jak hovoril, tišme sa, bo taká jar s dosťom nám potrebná, žeby lito nebolo za suché a už jest paskudný, o tým známe, o tým sa bišiduje. No dobrý, tak žeby sme zišli na zemlu, tak vám teper zaproponujú do Larsiu, priamo z našej lemkoviny a pizniššie tiež po lemkiuske, ale pideme na čužinu na zachydní zemli, až do strzelec krajeňských.

0: Ahoj všetkých, Sever Jan Kosovský, dobranič.
1: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

тижня порталу LEM.FM. Приклікання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь. Малярство як акт пам'яті. Автор допису Наталія Мавицька-Новак. Вистава «Приклікання» – то стріча двох артисток, котрі хоцхосною до Креми малярські язики, учить їх рефлексія над пам'яттю міща, досвідченням погранича і культурним спадковином Лемковини. Презентувані роботи Марти Криницької-Ожех і Барбари Губерт творять веловимірову повість о історії достоменності і о тим, що минуло. Вистава презентувана є в Воєвіцькому домі культури в Рєшові від 8 до 31 мая 2026 року. Як підкреслює куратор вистави Андрій Жигадло, тим, що спає презентувану творчість, є цитування «Одкликання до традиції і досвідчення погранича культур на обширі Południowo-Східній Польщі, розумленого як простір проникання się пам'яті, історії та індивідуальних нарацій». Як раз все з контекст, назначений виселіннями, браком присутності і перерваним тривання, стає się пунктом виходу малярського гладання обох артисток. Ікона абстракція і духова матерія образу. Marta Krynicka-Ożech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga do dziedzictwa Lemkiu, to fundament refleksji nad obrazem i kulturną pamięcią. W prezentowanym na wystawie cykle Przyklikania rozwija skorsze zainteresowania ikoną, ale w interpretacji wydymy osadzeni w współczesnym malarskim języku. Jak czytamy w kuratorskim tekście, artystka podnymat cytowania poślidowną probu, żeby pouczyty język ekspresyjnej abstrakcji z wizualną i symboliczną tradycją ikony. Centralna kompozycja charakterystyczna dla ikonowego malarstwa jest zachowana, ale pole ikony cytuania jawy cia autonomnym i znaczuczym prostorom obrazu, w którym stryczają cia ekspresyjny rzest, miściamy roslenne elementy cy wydilene geometryczne obszyry. Inspiracją są dodawne ikony, na których widno zup czasu cytuania. Wkryty potemniły mawernik samy, zabrudzeny z naruszoną warstwą farby, która odpada. Zachoplenia materialnym wydom ikony wede do świadomej redukcji obrazu. Lesza dlem najważniejsze elementy struktury, światy i religijne sceny, cytowania, woznykając z małony abstrakcyjnego prostoru czeres oszczadne zaznaczenia figur postaci i wydymy nimby. Stają się one punktami zasereżenia pizerynia i kontemplacji. Powydoki pamiaty i obrazy znikania. Malarstwo Barbary Hubert chosnuje inczu wizualną strategię, ale tak samo mitno osadzeno w problematyci pamiaty i wtraty. Artystka od roku upidnymat temu neistniejących miejsc, bywszych seł, które zalali pod rezerwuar Solińskiego Ozera. Na teperyczni wystawi prezentuje paru nowych malarskich cykliw. Maryńczy Matysza Pamiaty, grupowy portret cy werstwy pamiaty. Jak podkreślał kurator, obrazy Hubert budowane są przez cytowania zostawienia postaci ludy i architektonnych motywów z pejzażem, wkrytych transparentnymi warstwami farby. Osobliwo ważnym symbolem staje się siluet cerkwy w Krywi. Pojawia się w wielu robotach jak uniwersalny symbol rusyńskiej dostomenności pogranicza. Postaci są najczęstsze wkazywane od peredu, wzięte z archiwalnych, rodzinnych fotografii, postepenno się rozmywają. Transparentne farby sprzyczyniają, cytowania, efekt pronykania się obrazu i postepennego znikania form. A sam obraz staje się nosytelem relacji między przestępnictwem a ustępowaniem, pamięcią a wtratą. Malarstwo Barbary Hubert może odczytywać jak wyt po wydoku pamięty obrazów zatrzymanych na granicy znikania. W dialogu. Wystawa pronykania nie proponuje dosłownej rekonstrukcji minułosty, protywki. Jak zaznaczono w kuratorskim tekście, pamięć miścia jest wskazana cytowania nie jak rekonstrukcja, a jak odkryty i wielowarstwowy proces wyjawlania śladów minułego w współczesnym obrazie. Stricza dwóch malarskich języków tworzy prostier dialogu między sakrum a codziennością, między tym, co materialne a duchowe, obrazom, a tym, co nieprzytne. Przyklikania jest wystawą o pamięci jak procesie, kruchym, niejednoznacznym, furt negocjowanym. Понеділок, 11 мая 2026 року. ПСК схвалив далі еврофонди і до русинських регіонів. Автор вісти Петро Медвід. В понеділок, 4 мая 2026 року, відбулося 22-е засідання Ради партнерства Прешівського самосправного краю, ПСК. Як інформувала говоркиня ПСК Даша Єленьова, засідання принесло схвалення нових проєктових замірів інтегрованих територіальних інвестицій. Суд в цілковій сумі 3,8 мільйонів евр і суд прямовані на модерніші культурні об'єкти, якісніше школство, але, наприклад, і на ревіталізацію історичних об'єктів. Цитування. Жупні еврофонди суд про нас ключовим і адресним інструментом.
Не інвестуємо від стола, але точно там, де приматори і старостове найвеце потребують поміч про зліпшення живота у своїх містах і селах, повів председа ПСК Мілан Маєрський. Вдяка механізму інтегрованих інвестицій край наштартував масивну підпору про найменше села до 500 жителів. Меже підпореними малими селами суд тепер і русинські Баєрівчі та Топола. Župан Маєрський спом'янув, що Рада партнерства ПСК схвалила їй приблизно 10 мільйонів євро на каналізацію і водовод в селі Збой. Схвалений проєкт міста Свідник в сумі 359 тисяч євро із грошей Європейського фонду регіонального розвитку забезпечує рішення на затримування води посередництвом комплексної ревіталізації просторів про оддих і пішей на вулиці 8 Мая. Локаліта ся має змінити на парково-оддихову зону з лавочками, освітлінням, а фонтанками на питну воду. Витворити ся має і дощова загорода. В сусіднім окреснім місті Стропкові буде продовжувати четверта одночасно завершальна обнова головної площі. Рада партнерства ПСК інтенсивно працює на наповнюванню фінансової алокації із програму Словакія, котра є про Прішівський край встановлена на уровні 293 мільйонів євро. Актуально є схвалених уж 92% алокації, іде о 257 проєктових замірів в сумі 270 мільйонів євро. В схвалуванню проєктів, фінансованих із жупних еврофондів, належить Прішівський самосправний край, між найактивніші крайські самосправи, інформувала Єленьова. В Грабцькому припомянули собі 50 років від смерті священномученика Василія Хопка, автор вісти Петро Медвід. В неділю 10 мая 2026 року в Грабському родному селі блаженного священномученика Василія Хопка Прешівського помічного єпископа відбув ся архієпархіальний відпуст, котрим собі духовенство і віруючі греко-католицької церкви на Словакії припомянули 50 років від смерті блаженного. Як інформував говорча Прішівської архієпархії отець Михайло Павлишинович, торжество почало молитвою Святого Ружанця, пак продовжувало молебном ку блаженому священномученикові Василійові. Не гладав славу, вшитки глупив. Головним пунктом отпусту була архієрейська літургія, котру в церковнославянському язику відправляв високопросвящений владика Йона Максим, Прішівський архієпископ і митрополіта. В одній з ним служили і просвящений владика Курт Бернет, архієпархіальний єпископ Пасаїку США, котрий є в тим часі на робочо-душпастирській навчіві в Європі. В одній з ними служило понад 30 священників. На торжестві брало участь і много монашок і віруючих з широкої околиці. В проповіді голова греко-католицької церкви на Словакії вказав на веце історичних фактів із живота Боженого, причому виходив із свідоцтва єромонаха Анатаза Пекарія, котрий у владикові Василійові повів тоте слова, цитування. Васил Хопко не гладав славу, не домагався справедливості, ані не жадав помститися, вшитких любив, вшитким відпущав і мав намагу послужити своїй єпархії як помічний єпископ, конець цитування. Кириона акцентував у проповіді жертвенну службу священномученика Василія по році 1968, коли наперек підломленому здоровлю повзбуджував віруючих, рукоположив священників і помагав при обнові церковного живота. Єдночасно був простий, близький ку обичайним людям і мав способність нести терпіння в тихоті і довірі в Бога. На кінчу торжественної літургії приговорив ще й владика Курт, котрий підкреслив особливість владики Василія як мужа, котрий в тяжких часах комунізму зістав вірний Божому Слову і Святішому Отчові, причому вказав на реальність днешньої доби, котрий не домінує жадне обмеження свободи чи віроісповідання, але сама свобода, туга помоці і грошах робить людей іще веце несвободними і зв'язаними. Священномученик Василій. Божений священномученик Василій Хопко був греко-католицьким єпископом, мучеником комуністичного режиму і визначною особливістю греко-католицької церкви на Словакії. Народився 21 апреля 1904 року в Грабському. Про свою віру і вірність папові римському був підчас тоталітарного режиму в'язнений і переслідований. Гмер 23 юла 1976 року. Вселенський архієрей Йоан Павел ІІ його виголосив за Боженого у 2003 році в Братиславі. Греко-католицька церков собі його праздник припоминать 11 мая, в день, коли прияв у 1947 році єпископську хіротоню. Його мощі суд уложені в бочній каплечі Катедрального собору Святого Йоанна Хрестителя в Прішові. У Швіднику відкрили інформаційний центр «Europe Direct». Автор вісти Петро Медвід.
U wtorek 12 maja 2026 roku odkryli u Świdniku nowy informacyjny center Europe Direct, który ma służyć jak punkt kontaktu między żytelami podukleńskiego regionu i instytucjami Europejskiej Unii. Informuje o tym agentura TSR. Center wyniknął pod pokrowytelstwo Konfederacji Profsojuzów Słowackiej Republiki i należy do siety 10 nowych centrów Europe Direct na Słowakii. Na światocznym odkryciu brali uczest przedstawicielka Kancelarii Europejskiego Parlamentu Natalii Szczasna, prymatorka Świdnika Marcela Iwanczowa i wedłuczej oddzielenia komunikacji przedstawicielstwa Europejskiej Komisji na Słowakii Peter Żabka. Prezydentka Konfederacji Profsojuzów Słowackiej Republiki Monika Uhlerowa przy odkryciu powiła, że profsojuzy dziją na ciwi Słowakii, no posrednictwom nowego centra chociaż ukrypyty perepojenia socjalnych i roboczoprawnych tem i z regionom Sewerowychodnej Słowakii. To, że wybrali Świdnik za jej słowami, jest powiązane z tym faktem, że region ma dochodowe, socjalne i ekonomiczne problemy. Zadaczą centra jest dawać informacje o Europejskiej Unii, tworzyć prostor na dyskusję o europejskich temach i organizować oświetne aktywności pro szkoły i żyteliu. Między główne priorytety centra należy podpora dialogu z rażdanami, podnymania świadomości o prawach rażdaniu, bezpieczeństwie, ochronie żywotnego otoczenia czy digitalnej transformacji. Podczas roku planuje center przygotować 6 regionalnych podii. Aktywności chce realizować w współpracy z Konfederacją Profsojuzów Słowackiej Republiki, Europejską Profsojuzną Konfederacją i Europejskim Gospodarskim i Socjalnym Komitetem. Europe Direct są miejscowe kontaktne centry, które podawają informacje i odpowiadają na wszystkie wątpliwości o europejskich działach. Odpowiadają na nich osobno i z ohladą na miejscowe obstawiny. Szkolowane robotnicy organizują podii na szkołach, dyskusje z miejscowymi i regionalnymi politykami, reprezentują Europę na weletorchach i nawiązują kontakty z żytelami. Na osnowie wece jak miliona poprosił za RIK, mają pak europejskie czynowniki możliwość poznać potrzeby i obawy grażdaniów. Sereda, 13 maja 2026 roku. Poczesnym gromadzianynom Kałużskiej Gromady stał Fedir Labyk, autor wisty Seweryjan Kosowski. Do spisku poczesnych gromadzian Kałużskiej Gromady dołączył zasłużony lemkiuski dijacz Sered Lemkiu na Ukrainie Fedir Labyk. Rieszenia w tej sprawie przyjęła Kałużska Miasteczka Rada. Labyk był odznaczony za długoletnią pracę i wyznaczne dosiągnienia, w tym na niwie lemkiuskiej kultury, cytowania. Pan Fedir to człowiek archiw, człowiek dusza, czyja praca ochrania pamięć przedków dla naszych potomnych. Jego autorytet wśród lemkiuskiej gromady ta mieszkańców Kałużczyny jest bezpiecznym, pisze się na oficjalnym sajcie Kałużskiej Miasteczkowej Rady. Laureat urodził się 20 maja 1937 roku w Świadkowi Wielki Jaselskiego Powitu. W 1945 roku rodzina Labykiu była wyselena na radziańską Ukrainę, do Stalinowskiej Oblasty, dnes Donecka. Od 1946 roku prożyła w Kałuszy, gdzie ostatecznie osiedlili się Lemki, jak wtikali z Dalekiego Wschodu. W 1955 roku zakończył kałużską średnią szkołę. W 1964 zawarszył kałużski chemiczno-technologiczny technikum, a w 1981 Iwano-Frankiwski Instytut Nafty i Gazu. Był deputatem Kałużskiej Miasteczkowej Rady drugiego demokratycznego sklekania. W 1955 roku był czempionem Kałusza ze sportowej gimnastyki. Fedir Labyk należy do pokolenia tych, jakie już na zaczatku 90. roku włóczyli się w odrodzowania lemkiwskiej kultury seret pereselenciów do Ukrainy. W 1992 roku był obrany wedłuczym Kałużskiej Miasteczkowej Gromadzkiej Organizacji Wseukraińskiego Towarzystwa Lemkiuszczyna. Neodołcha był za sprawą działalności Labyka osnowanej chor Studenka, jakomu w 1996 roku było nadane zwania Narodnej Samodialnej Folklorno-Etnograficznej Ansambl Piśni i Tancia. Labyk jest od dnes aktywnym uczestnikiem kolektywu Studenka, gdzie śpiewa, tańczuje, wykonuje wersy ta humoreskie po lemkiwsku. Sama ansambl do teper tworzy w bliższości jeszcze urodzenci lemkowyny, pereselene jak dity w sorokowych rokach 20. stulecia. Był inicjatorem i organizatorem odkrycia w Kałuszy skulpturnej kompozycji w pamięć pereselenciów z Polszczy, w tym czyśli z Lemkowyny. Jak jeden z nieczyslennych dijaczy na Ukrainie dbać o krasu lemkiwskiego języka, o to, żeby besida, jaką chosnują lemki, była czysta, bez wlejań szczurzych języków. Sam prekrasno besiduje po lemkiwsku. W 2025 roku kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała mu nagrodę imienia Epifana Drołniaka Nykefora, cytowania, za trud życia oddany dla lemkiwskiej kultury.
odobrał jej osoby stowczas mynuloriczny 45. Lemkiłskoj watry na czurzenich Michałowi, gdy wystupował i kolektyw studenka. Na podii wspominana była i bisem desiata rycznicia tragedii. Weselin Lemkił na Radiańsku Ukrainu w 1945 roku. Czwer, 14 maja 2023 roku. Lemko Tools, miejsce lemkiuskiego języka w digitalnym świecie. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Jeszcze do niedawna o buduczności lemkiuskiego języka besidualizmy w kontekście szkoły, literatury, kulturnej działalności, folkloru, historycznej pamiaty czy prysutności języka w publicznym prostorii. Były to fundamentalne zwidania, bo jak raz w tych obszerach przez wiele roku ryszało się dalsze peretrywania lemkiuskiej kultury po katastrofach 20. stolicia, o rozochnaniu wspólnoty i zaniku naturalnego językowego środowiska. Na samym werszku skorsze wymienionego jest oczywidno międzypokoleniowy przekaz. Dnes jednak dobrze widzimy, że istnieje nowy wymiar funkcjonowania języki, digitalna obszar. To hyn odbywa się wielka część współczesnej komunikacji. Tam przenosi się edukacja, medii, archiwizowania znania i sztodenne są wspólne życia. Język, który digitalnie nie istnieje, zanikat. Cylemkiwski język istnieje tam, gdzie prochodzi współczesna komunikacja, znaczy w internecie. Nie idę już lem o prysutnist azbuke w komputerii, smartfonii czy możliwość zapisania tekstu. W 21. stoliciu język funguje też przez prehladarkę, automatyczne tłumaczenia, rozpoznawania besidy, syntezu hołosu, aplikacji, socjalne medii, nariadia sztuczno inteligencji czy digitalne bazy danych. To hyn współcześni tworzy się nowa infrastruktura komunikacji. Nie jedzie w technologiach, nie istnujesz. Dla wielu języków to proces, który prochodzi naturalnie, w jedno z rozwitką technologii. Problem zaczyna się w premierii małych języków, osobowo tych, które dziesiątkami roków funkcjonowały na instytucjonalnym marginesie, bez dostępu do techniki. To gdy brak digitalnej prysutności, to nowa forma wykluczenia. Wielu małych języków przechodzi podobny scenarii. Sąd prysutny w kulturze, w piśniach, w podijach, ale postepenno znikają z codziennego życia. Czom? Tyż za to, że sąd coraz mniejszy praktyczny. Młodsze pokolenia piszą wiadomości po polsku, po słowacku, serbsku, madziarsku, po angielsku, dodajesz to chcesz, nie z ideowego wyboru, ale za to, że tak jest skorsze, mają możliwość hosnować różne nariadia, słowniki, autokorektu, podpowiedzi itd., nie musiał dumać nad zapisem. W premierii lemkiuskiego języka zaraz pojawia się widania, ale jak to napisaty? Jak raz w tym miejscu zaczyna się problem. Język, który nie ma swojego nariadia, prohryłat na etapie praktyki, bo jest trudniejszy w hosnowaniu, bo nit lekko dostępnych słowników, nariadia, żeby prowiryty zapis, systemiu, który budut pitperaty pisania. W rezultacie osoba, która jest i świadoma, i zaangażowana, często rezygnuje z hosnowania lemkiuskiego języka w sztodennych obstawynach, osobliwo w internecie. Heł ja bycia prostier dla takich inicjatyw jak lemko.tools czy lemkotran.com. To nie ciekawynka czy gadżet, lem to proba odpowiedzi na konkretne potrzeby hosnowateli języka. Co to zmienia w praktyce? Z punktu widzenia hosnowateli najważniejszy nie są deklaracji, ale funkcjonalnist. Platformy w wydi lemko.tools czy lemkotran.com mogą oferować i rozwijać mryńczyma słowniki i skore prowiriwania swiju, pomagać w interaktywnej nauce, redukować orfograficzny chaos, podpierać tworzenia tekstu, dawać rozrywku. Język, żeby peretrywać, musi być wygodny. Nie starczy, że jest ważny, krasny, najbliższy naszemu sercu i duszy, ta, że symboliczni nie da się go niczym zastąpić. Język musi być skory, dostępny, prysutny i wsiadł tam, gdzie piszemy i na co dzień się komunikujemy. Protiahom poślednich paru dziesięciu roków była zrobiona wielczesna robota dla zachowania lemkiuskiego języka. Rozwijano literaturę, edukację, presu, radio, wydawniczu dialnictw, czynia itd. Jednocześnie świt zmienił się skorszy niż model ochrony męszynowych języków. Dnes dobry widzimy, że bez technologicznej prysutności język ostaje poza hołownym nurtom komunikacji. Prysutnist lemkiuskiego języka w internecie nie jest luksusem ani dodatkom, jest wymogą dla jego dalszego rozwitku. Za to inicjatywy takie jak lemko.tools czy lemkotran.com warta widzieć nie jak technologiczny projekt, ale jak strategiczny element szerszego procesu budowania współczesnej funkcjonalności języka. Nie idę wyklucznie o wychodu hosnowateliu czy moderny wizerunek. Idę o stworzenie obstawyn, w których język może nadal funkcjonować jak pełnoprawny nariadia komunikacji,
сучасного чоловіка. На Раді влади Словацької Республіки про народносне меншини рішилося школство, музеї і народносне висилання. Автор вісти Петро Медвід. У вівторок 12 мая 2026 року відбулося традично в просторах Братиславського владного готелу Борік четверте засідання Ради влади Словацької Республіки про народносне меншини. Засідання вів підпредседа Ради і одночасно уповномочений влади Словацької Республіки про народносне меншини Акош Горонь. Рада обговорила 10 пунктів, між котрима були школство, народносне музеї, народносне висилання – це актуальні легіслативні процеси. За русинську народносну меншину брали участь всі трьоми членове того порадного органу влади – Мартін Караш, Петро Медвід і Міланян Піліп, який є одночасно председом Палати народносних меншин. На початку уповномочений Горонь припомнянув, що недавно нас на все відпустив пан Андрій Пош, котрий стояв при знову-зродженню німецької народносної меншини на Словакії по 1989 році. Довго був членом вибору про народносні меншини і етнічні групи. Стояв при зроді Музея культури карпатських німців, де був пак і директором, і у 1990 році був основателем і председом карпато-німецького общества. Членове ради віддали му честь минутою тиха. В темі учебників буде резорт гладати можливості. Членове ради влади Словацької Республіки про народносні меншини дістали на засіданню інформацію о актуальному стані народносного школства за 2025 рік. Цитування. Jednym z wyznaczonych legislatywnych kroków była nowelizacja szkolskiego zakona schwalona władzą Słowackiej Republiki w roku 2024 i z płatnością od 1 januara 2025 roku, która przyniosła wece korekcji relevantnych pro narodnostne szkolstwo. Pisze się w dokumenty, które członowie Rady dostali peredom. Okrem szkoł i z nawczalnym językiem narodnostnej mężczyny zdefiniowali się i szkoły z nawczaniem języka narodnostnej mężczyny, gdzie się uczyć język i literatura narodnostnej mężczyny i może się w języku narodnostnej mężczyny uczyć i dekotry dalsze przedmety. Postupno się zaprowadzała i systema podpornych kroków, które podla zakona się podawają w materyńskim języku szkolaria albo u nawczalnym języku szkoły. Momentalno są ewidowane 4 materskie szkoły z nawczalnym językiem rusyńskim, 2 osnowne szkoły, żadna średnia szkoła. Tak samo je 431 szkolariów osnownych szkoł, które chodzą do szkoły, gdzie je holem nawczania rusyńskiego języka. Ministerstwo Szkolstwa odpowiło w dokumencie na wopros rusyńskiej mężczyny, który dotulał się tego, że resort dał 2 miliony eur na kupowanie uczebników w językach narodnostnych mężczyzn, no uczebniki realno nie są, przy czym się na to skarżyli nielem Rusyny, ale i Ukraińci, a Madiary, cytowania. Resort Szkolstwa w roku 2020 odkrył rynki z uczebnikami i wydawania uczebników je w kompetencji okremych komercyjnych wydawatelstw i resort uczebniki nie wydaje. Ministerstwo Szkolstwa sobie uświadomuje krytyczne stan i nisku dostępność do których uczebników w językach odnosnych narodnostnych mężczyzn i hladat możliwosti podpory ich wydawania. Koniec cytowania. Na dopełniujący wopros Petra Medwidia, czy ktoś wieryt, że komercyjne wydawatelstwo bude wydawaty pro tak pro rynok nieinteresną publikację jak uczebnik w rusyńskim języku, przedstawiciel ministerstwa Kalman Petoc potwierdził, że hladają na resorcie możliwosti, żeby to stan jakąś podporą pro wydawatelstwa poriszyli. Na dyrektora rusyńskiego muzea bude konkurs. Punktem zasiadania była i informacja o wyrocznych sprawach o diatelności narodnostnych muzeów Słowackiego Narodnego Muzea na Słowakii za 2025 rok. Potiszującym faktem je, że Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury w poślednim czasie, wykonuje i nauczno-badatelską robotę, co długo brakowało. Okrem tego, na perek konsolidacji publicznych finansów w minionym roku zorganizował szumne czysło wystaw i dalszych poli u swoich prostorach. Przedstawicieli Rusyniu interesowali hołowno dwie temy. Pierwszą je tema dyrektora, kiedy ku 22 oktobru 2025 roku była odklikana dyrektorka Luba Kralowa i od tołdy mał muzej uszlem dwóch powierzonych dyrektoriów, Jana Pywowarnyka i teper Ludmiłu Rażynu. Drugą je problematyka rekonstrukcji prostoriów. Na to te temy dali członowie Rady za Rusyniu w oprosy rezortu na aprilowym zasiadaniu Pałaty Narodnostnych Mężczyzn. Co do rekonstrukcji prostoriów, Ministerstwo Kultury znowu powtórzyło, że na to nie ma momentalnych groszy. Cytowania. I z ohladą na techniczny stan obiektu i obmedzeny finansowe możliwości rezortu kultury na jego sanację i obnowu toho czasu ociniuje się dalszy postęp przy sprawowaniu toho majątku, przy czym rozdumuje się i o możliwości perenesty Słowacki Narodny Muzej Muzeum Rusyńskiej Kultury do lepszych prostoriów, które nie wyżadują tak wysokie koszty na rekonstrukcję i chod muzeja. Napisało ministerstwo w odpowiedzi.
Na zasiadaniu brała uczest i powierzona generalna dyrektorka SNM Wiarosława Bernatowa. To ta informowała, że dokończyła procesy ku temu, żeby do 30 dni był wypisany konkurs na dyrektora Słowackiego Narodowego Muzea, Muzea Rosyjskiej Kultury i Muzei tak po miesiącach mich byty holem w tej oblasti zastabilizowanej. Dodawamy, że na żadost predsedy okrugłego stoła Rusyniu Słowakii medziczasom Bernatowa potwierdziła striczu, na który budu duczasny členowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pronarodnostne mężczyny i člen prezydyi okrugłego stoła Rusyniu Słowakii Petro Stefaniak. Na striczy się mają obchoworyty szersza problematyka rusyńskiego muzejnictwa, wkluczno propozycji dla których aktywistów, żeby muzej perenesty do Myrzela Borec. Górali u fondi na pered dyskusja. Uczestnik zasiadania był i Jan Sztołka, dyrektor Męszynowego Fondu, który odprezentował sprawę o diatelności Fondu na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wece interesu, jak sam dokument, wyklikała problematyka nowelizacji zakona o Fondi, kiedy w minułym roku byli górali przyznani za 15 oficjalną narodnostną mężczyznę na Słowakii, no do teper nesut w grantowi z chemii i nie mogą żadaty dotacji na swoje projekty. Tak samo się przedstawicieli mężczyzn widali, jak je na tym rychtowania większej nowelizacji zakona, która aby wyryszyła niedostatki, na którą mężczyny dowodowo zwracają uwagę. Przedstawitelka Resortu Kultury na zasiadaniu powiła, że momentalno się nie robi na większej nowelizacji. Co do małej nowelizacji, która by zauczyła góraliu do dotacznej schemy, to ta je za jej słowami przygotowlena. No powtórzyła już skorsze awizowane stanowisko resortu, że napered odbude się fachowa dyskusja o góralach, jak narodnostni mężczyni, pak się bude ryszy też to dalsze.

regionalnych albo męszynowych jazyków u Słowackiej Republiki. Monitoring prochodył u mynów Szymroci. Eksperty, które robili monitoring, mają dwie rekomendacje co do rosyjskiego języka. W dokumencie się doczytamy, że rekomendują słowackie władze przyjęte kroki na przyspustnienie przeważnej części przedszkolskiej, osnownej, średnioszkolskiej i technicznej fachowej oświty po rosyjsku w obłastiach, gdzie to język tradycyjnie hosnuje się i zabezpieczyć kontinuitu między urowniami oświty. Rekomenduje się i oświta prouczyteli, które uczą w rosyjskim języku, zabezpieczyć nauczania historii, która odzerkaluje rosyjski język, pro wszystkich szkolarzy u oblasty, gdzie to język osnuje się, posilny tych osnowania rosyjskiego języka w komunikacji i z organami i publicznymi służbami, ale i polepsza tę możliwość, żeby Rusyny mogli mieć też dennik albo dennik, wkluczno online wydania. Tolem czas rekomendacji, które eksperty dali do dokumentu i swojego minuloricznego monitoringu w odnoszeniu ku rosyjskiemu języku. Rychtuje się sprawa o hosnowaniu języków mężczyzn. Rada obchowaryła na zasiadaniu i informacyju o ocinieniu pełnienia zadacz akcznego planu ochrony praw osób, które należą ku narodnostnym mężczyznom i etnicznym grupom na rok 2021-2025. Dalszą temą była informacja o przygotowaniu sprawy o stanie hosnowania języków narodnostnych mężczyzn na terytorii Słowackiej Republiki. Rychtowany dokument będzie monitorować roki 2023 i 2024. Materiał wypracuje Urząd Władzy Słowackiej Republiki w jedno i z Urzędem Upowodnionego Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny. Będzie to za poriadką samej taki dokument. Cytowania. Spracowania sprawy jest toho czasu zakończone na roboczej urowny. Dokument będzie finalizowany i z obciachowego, analitycznego i redakcyjnego boku i jest prerychtowany na jego przedłożenia do internego przypominkowego procesu. Pisze się w przedłożeniu dokumenty. Archiwne radiowe programy będą digitalizowane. Szef sekcji narodnostnego wysyłania słowackiej telewizji i radia Attila Lovas na zasiadaniu odprezentował sprawę o pełnieniu koncepcji narodnostnego wysyłania STWR. I z przedłożonych materiałów wydity, że publicznemu teleradiu w ramach koncepcji, która była przyjęta w 2020 roku, nie podaryło się zrealizować mnoho dił. W czasie konsolidacji nie jest napełnienia poda Lovasa ani tylko prostoru jak mnłosty. Kiedy besiedujemy o telewiznym wysyłaniu, prawdą jest, że się podaryło i 120 hodyn za rik zrobić 500 hodyn narodnostnego wysyłania. No tak samo jest faktem, że na przykład Todd Rick i z tych 500 hodyn może telewizja wyrobić tylem 148 hodyn premierowych programów, znaczy wykrzyna i z 500 hodyn będzie tworzona powtórzeniami. Lovas przypomniał, że rada by mała żadaty nielem gwarancji hodyn wysyłania, ale i gwarancji groszej na wyrobu premierowych programów. Nie spełniło się ani rozszerzenia madziarskiego wysyłania Radia Patria, rozszerzenia wysyłania w romskim języku, od okremlenia narodnostno-etnicznego wysyłania tak samo nie zrealizowało się. Spełniło się, że Radio Patria je teper już i na DAB+, a u redystrybutorium. Choć madziarski informaczny portal STWR rozbiła, plany z jednakiem romskim i rusyńskim portalom się nie zrealizowały. I z tych, ale i mnohych dalszych faktów wychodzi, że mężczyzny musiały dyskać na dofinansowanie narodnostnego wysyłania, inszak nie może czekać dalsze pozytywne rezultaty. Przedstawicieli rosyjskiej mężczyzny już skorysze apelowali, że nijak nie digitalizuje się radiowy archiw narodnostnego wysyłania w Koszyciach. Potiszującym faktem jest, jak informował Lovas, że naszli się grosze na to, żeby w najbliższym czasie była przyjęta osoba na czastkową zaniatost, która przed tym u narodnostnym radiowym wysyłaniu robiła i to ta pocznie z digitalizacją archiwu. Jednocześnie Lovas powiedział, że radiowy archiw ma je przenieść się do budowy telewizji w Koszyciach. Co z reformą samosprawy? Pośrednim planowanym punktem była informacja o aktualnych legislatywnych procesach i aktywności w obłasty praw narodnostnych mężczyzn. W punkcie ryżne Petro Medwid zwrócił uwagę na to, że przed czasem Združenia Miast i Seł Słowakii i Združenia Samosprawny Kraj Słowakii przedstawili pozytywny dokument ku reformie publicznej sprawy. Dokument rachuje i złuczowaniem miast i seł do większych cilków i miałaby to być rewolucja w samosprawach, poklaby to władza i parlament przyjęli za swoje ryszenia. Nikt przy tym nie komunikował z narodnostnymi mężczyznami i mężczyzny nie znają, jak u większych cyklach będą gwarantowane ich prawa, które mają teper w ramach okremych seł i cymist, gdy tworzą holem 15% żyteliów. Upowodnionej Akosz Horoń powił, że w tym dili będzie kontaktowany bezodkładno dyrżawnego sekretaria Ministerstwa Wnętrznych Spraw Słowackiej Republiki Michała Kaleniaka, który ma to tu agendę u swoim portfolio i będzie żadaty, żeby przed przyjmowaniem takich ważnych ryszeń były wszystkie detale komunikowane z przedstawicielami mężczyzn.
Dalsze zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny i Etnicznej Grupy odbudę się w oseny, przed tym będę zasiadać Pałata Narodnostnych Mężczyzn. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane

party cię czeka.

Dobry wieczór, wy tam w Piatnyciu, czy wy to na słuchowysku. No i dalsze smesuty przy karpackich nowelach i przy noweli Karpacki Honczar, kolejna, następna jej czast. Bardzo serdecznie zapraszam. Zyszło paru dni. Mirosław stał się sztodennym hościom w zaklatym monastyrii. Tu naszał win szczyrist i prawdu, i to ty dwa prydbany dary pestył i tiszył się nima, jak ditynca najdenym świtlykom. Honczar, fedyszyn, nevelo odstał od swojej lakonicznosty, ta wseradisno i otwarto wytał nadchodiaczoho Mirosława, a fewronka jak sołowi szczebetała i coraz barże wtichała w swoją sit Mirosława. Od pierwszej striczy zajęła się w nim lubą do pełnoho łask dziewczate, wypelęczenoho przyrodą, wychowanoho w narodzi, szto skarbą był dla niej. Do dziuky, szto jak polowa różyczka swerbołuska swobitni rozkwytała pit karpackim nebom. Ne znała bezkonecznych, wywerchowanych żełań. Ne wpywała się modnyma narkozamy świta, lem tycho i w drużbi z czarujuczą przyrodą sama czarowała, ne znajuczy ani jaka snewolujucza syła w jej żywych oczach, w jej bezstarostliwym uśmichu, w oswobitnym jej słowi. A przy tym promieniła z jej jakesa wyższa dusza, szto ne mogła się zo samoj lem natury rodyty. Jak dołcho wyczekuwanej, ożywlejuczej majowy i doszcz oświżat wipriucze od spekoty kwitia, tak dijała lubą fewronkę na emirka. Swoho miścia ne naszał win w szykownym na pozór świti, w joho prudach, w oszołamlajuczym modnym szalinstwi, a szmarenej na idyllicznej berich swobody i szczerosty zapał sołodki son. Ludę z oseła dale obchodyli stary, rozwaliny i rozpowiadali o wse nowych przypadkach i czornych diłach neznanych sył w monastyrii. Wist neszła, szto widmak w wydi honczaria stritył na połonyńskiej steżci młodoho szuchaja i zaczarował ho rozmarynom i wywarom z heczy peczy. Odraz po tym leszyła szuchaja joho droha parasia, odkochała się i pokochała inszoho z czornyma oczami, a sam szuchaj szmarył się z rozpuky w propast i zginął. Niczny pastuchy, szto na ryniach sterech lykony, prysichali na wszytko wo świti, że medże małkamy i rusałkamy i chrajuczyma ponad rikom wydili prybranu wińciom z paprotyny rusałku zo zaklatoho monastyria. Toty i sesy rozpowiadali, że wydili tiż jako honczar potajemni noczamy schody tsia z dworskima panamy z didyczom krajewskim i jakosyma kontuszowyma, szto niedawno przybyli z Krakowa. Sesy podii selane objaśniali soj tym sposobom, że krasna, a ne dobra pani didyczka Emilia tiszne inakrze, alem od neczystoho kupiła swoju krasu i dalsze trymat z nym sztamu. Aż to było dale, doznate się po pererwi.

i myrosłał. Zdohadował się, że honczar schodzi się z panamy, a jeho tajemny czyst. Połomin w oczach na spomyn o menuwszym unykania selan były w protywnosty do onoho zachoplinia, z jakim wytał win karpacki świt. Myrosław zresztą wedił inczu krasu. Krasu, szto świtom była dla neho w oczach i uśmichu fewronky. O jej krasi besidowało się welo i w miści, gdy fewronka nosyła na prodaj nianiowu robotu i swoi hafty. Swoją krasą i swoima haftami daleko sławiać się hucułki, ta nychto nie znał takich haftów jak fewronczyny. Wist o prekrasnej fewronci rozeszła się szeroko, aż i josyfyński mundurowej miasteczki starosta, italianec, powił, że nie widział jeszcze takiej krasy lycia. Sokolecki lis wse wytał swoich buszujuczych orłów, a dyczyna nie stawała już zaczudowana, a poznawszy swoich worohił, kryła się w jarłach. Ta ostatnio od kilkoch już dny Myrosława nie było w monastyrii. Honczar banuwał i chodył jak nesfi, potupywszy hołowu, a na fewronczyny zwidania nie odpowiadał. Nie przypominał sobie honczar, kiedy Emyrko nie jawlał się dłuższy czas. Słońce było w południowi największej wysoczyni. Słało z pekotu, prederajuczy się zawziato na starą monastyrską werandu, de fewronka i hrajuczy z dykyma hołbamy starała się rozwesty sebe. Aj, jania z ochnatych marus johoczeła. W lisowych nedriach zatriszczało. Fewronka zorwała się i operszy się o porucza werandy, wzerała się w stronę lisa. Emyrko! Wraz wykryknęła radisno. Myrosław był w minuti na werandzie i wytał się za obyczajem. Ej, Emyrku! Zaczął honczar, nie pidnosiaczy oczy. Nie mi jem już, Emyrku, najty soj miścia. Zabył jest o fedyszyni. Nie zabył jem nit, ale tak, jakosy, wy unykate ludy, ta może ja wam nie na ruku. Boże! Zabesidował fedyszyn, chwatywszy się za hołowu. Szto wy chwaryte, Myrku, wy, ja was, wszystko tamto się minuło. Wterł rukawom oczy i o chwilu hejby, postydawszy się swojej słabosty, przybrał zas chmarną pozu i stojał na pił odwernenej od Myrosława i pozerał na połonyny. Pak wziął z ławy topir i bez słowa oddalił się do lisa. Z listiatoho chmelu sperchnął hołb i sił na rameny fewronkę. Pozerajte! Obernuła się do Myrosława, śmijuczy się oczami. Pozerajte, jaki krasny i łahidny to hołb. To dyki hołb, a jednako jak win mi przyjazny. Mam taki chciły lis, wszystkie one moi oblubęci. Dwychnuła ruku z prosą i hołb dziobkał. Prynymał dar swojej gazdyni. Znaje się win i na pociłunku, rekła dale fewronka. Ta hołb dwychnął kryła i poletił. Win wydno ne kochat fewronku, powił śmijuczy się Myrosław. Ne kochat? Może, ale ja za jedno kocham joho. I fewronka obernuła się na zapiatku swoho safia nowoho czerewika. Żartuwał jem. Win kochat was i kto by was nie kochał?
Oj, ne naśmichujte się. Hejby protywyła się we wronka i operszy się o stołb werandy, styskała w ruci kwit habzyny. Mirosław skłonił swoje lice guni i czuł czarujuczy żar jej lycia. Besidowali, rozumili się bez sliu. W niebie horiaczym krużyły łastiłki. Nad sełą nesli swoje kryła bezkydnie astriaby, wysmotrujuczy z wysoczyny dobyczy dla się. Habzyna, szto rosła pod staryma murami, wypryła od speky, a chmel, szto wył się po stołpach werandy, słabnął wo swoich objaciach. Niebo było czyste, prozraczne. Na dalekim horyzonti rysowali się syniawy, ponyńskie chory, jak mityczne, niedostępne krainy, kazali spoczyty na sobie oku. Bo wszystkim jawiła się pełnota lita i dnia. Niechołodno było i w duszy Mirosława. To nie był to podół tepłochowitru, a horyjaczo z wielką syłą tysnuli się do duszy wojetliwe mysły. Słońce śwityło dla niego, oszczestliwlujuczoho wzerał się w neznanu buducznist. Był win w krainie medze szczęściom a snom, de ne wirymy, że sme szczęśliwy, a szczęśliwy sme nie znajuczy o tym. Dołho trymał win ruku fewronky, a nimy oczy ich besituwali hołosno. O wielki, prawdywi lubowy. Pociłunok pouczył ich na wiki.

0: квіту, навіть найскромнішу, найбарже тішат на яр. По довгій зимовій перерві зас хочемо ще тішити їх красом. Послухаймо короткого оповідання, основаного на лекціях лемківського язика, в якому появиться вело назв ярніх квітів.
1: Ярня прогулка. Jednego słonecznego dnia wybraliśmy się z rodyczami na prohulku. Słońce śwityło już dosyć mocno, a niebo mało krasny, syni kolor. Piszliśmy wzdłuż potoka, żeby pidzerati przyrodu, kotra budyć się do życia. Już za chyżą, za żertym swystom przywitali nas szpaky, kotry byli się o budku, jak u niania włony przybyli na lepi. Przyzeraliśmy się ich śmiesznym bytkam do zdołho. Ale naraz pod naszyma nohami pojawiła się żaba. Nijak się nas nie bojała, lem skakała sobie spokini w stronę potyczka. Piszliśmy w ślid za nią. Wielka młaka przy beriszku pełna była żabich jajec. Kuz nas obrydyła galaretuwata maś, za to piszliśmy dalej chory potoką. Jaki to był przyjemny den. Nianio zorwali bagnitki, kotryma pak prykresyli z mestiu w wielkim pokoju. Chcili zmetisz ściaty łotat, ale szkoda się nam ho zrobiło, żeby zmarnił w wazonyku. Krasze wyhladał nad wodą. Po dorozi wydili zme jeszcze jarnyk, niezabudki, fijałki i konopelki. Na derełach pojawiły się już pierwsze jasnozelene listoczki. Czeremcha, judyna, swerbołuska, chabzyna i łohynia już male kwitowe pupki, kotry lemż dale, żeby się otworyty. Jak wyszliśmy z lisa na drogu, naszym oczom wkazali się oświetlene sąciom chory. Male zelenkawy kolor, popereplitanej biłyma plamkami kwytuczych dykych czereszni, jabłynok i róż. Na łuci też przywitała nas wesna. W niewielkiej jeszcze trawi zakwytły już kuridubki, maji, konwalei i dzwonki, a nad nima roili się pczoły, muchy, czmeli i motyli. Pod wielkim szkwirką za chyżą metale się w oczy fijałkowy, żółty i biły szafrany. Z lisa dolitował do nas hołosny i śpił ptachiu. Czuty, że już przylecili żołtohródki, dyky hołuby i łastiłki. Może nawet bocany wernuli już z tepłych kraju. Ciła przyroda tiszyć się z jary, a my razem z nią. Chyba nigdy inde jarny wyhladat tak kraśnie, jak w naszych chorach Karpatach. Czytała Warwara Duć.
0: На жаль, уж мало хто пам'ятає лемківську назву квітів. Стараймося госнувати нашу назву, котру видумали наші предки. Не дайме їм загибнути, бо то част нашої спадковини. Послухайме верша о жовтому квітку, який росне на мочарах, в ярках і над потічками.
2: Petra Murlianka, jak włotat w łodzi. Stryczu się z tobą, lękołyno, obejmu stesnu. Jak di do babi, precysariu, tak się mi prysny. Przedu do tebe, jak z prochania, z pokorą w duszy wyjdu. Jak włotat w łodzi, prychrapanej zejdu. Recytował Martyn Ludkowski.

0: Swerbołuska kwitne delikatnie różowymi kwitkami, który pak zamieniajcie w czerwone kohutki, pełny witaminy C.
1: Petromurjanka swerbołuska. Na beriszku korcz swerbołuski. Dawno już minuło lito, kole różowiła się kwitią. Dawno już listoczki z niej opale, lem owoczy czerwony przystały, aż pokorczenej trzymając się hołuzok. Poklany nadejdę człowiek, nie zbere do jeden i nie wyrecze. Dobre wino z dykoj róży, posmutnie swerbołuska. Tacy za to, że i ludę wozmut owocz krasu, albo za to, że ją nazwód dykom? Nic, nie za to. Bude i smutno, pere smutno, że zabyli jej prawdziwe meno. Swerbołuska. Czytała Klaudia Dyczko.
0: Róża jest uszlachetnioną wersją swerbołusku. Posłuchajmy śpiewanku z płatni Oj Lelem ansamblu Serencza.

0: kwitły podle zwyczaju, darujemy inczom, żeby zadasz to pod jakuwaty, albo uhonorowaty. Posłuchajmy opowiadania Petra Murianko.
1: Mamy den i konwalei. Andrejko bardzo kocha swoją mamę. Jakże ją nie kochaty, kiedy ona taka dobra, myła. Naraz zmuczena, naroblena, a siadę koło neho, prytulet, zwiduje jak w szkole było. Zaran mamy den, co to wydumaty? Zastanawia się Andrejko, żeby ten den był dla mamy wesołej, radisnej. Widome, Hardy popriacze w swoim pokoiku, riunićko poskładać bajkę na poleczci, to jasne jak dneszni den. Jasne tyż, że namaluje sam kartoczku z serdeczką i kwitkami. Ale co dalej? Co dalej? To te słowa nie dawały Andrejkowi spokoju, kole iszą na zbieratę żywych polowych kwitków, które mama bardzo lubit. Nad potoką, przy żąbi, urwał 3 żółte łotaty z szerokim liścią i grubymi stebłami. Do nich, poskładanych na flakonyk, włożył srebrzanyki synyci. Wtyszył się, kole wzrył czerwone maki. One doraz rozweselili jego wiazanoczku. Tak, wiazanoczku mam, dumał. Ależ to dale. Schodził już z chorobka, kole popry starych dubach wzrył ohromadku białych konwalej. Znał, że mama ich lubi najbardziej, ale lemtołdy kole rosnut. Pamięta z Andrejku jak chłony, mama była z nimi z jego małą sestryczką aż tam het, pit smryczyną. Od tam al widno było ciu weliku uku, rozpostertu jak najkraszy kolorowy dylan. Mama tołdy powiła: pozerajte, moje ditoczkę, na krasny świt. Kole nie byłoby kwitnia, jar wyglądałaby jak płaczucza osin. Za to trzeba szanować kwitoczki i zbieratelem toty, których jest duże. A koło konwalej przyklaknuła, wsmotrywała się długo i hołosno wdychała ich aromat. Nie zorwała. I choć nie powiła przy nich ani jednego słoweczka, Andrejko znał, że konwalej zrywaty nie trzeba. Dynes stojał i dumał. Przypominał swoją uliciu i handlarkę, co prodawali wiazanoczkę konwalej. I jak to, miurkował, one może zrywaty, a my nie? Stojał i dumał. A może tamte konwalej byle od kalsy prowezeny? Może nie w naszych horach wyrosły? Chyba tak. Stojał i dumał. A mama tak lubi konwalej zrywaty, nie zrywaty. Lem jedno, mamo. Lem jedno. I zorwał. Wsadził ją do serdyny wiazanoczki na sam werszok. Kole schodził dołą berechom, serdeczko mu było tak, że aż boliło. A w mamy den, kole darował wiazanoczku, serce dobry nie wyskoczyło mu z grudy. Pozerał na mamu i zdawało się mu, że smotryt ona lem na konwaleju. Przywyczuwało się mu, że biły jej dzwinoczki zaczynają tremtity, że zaraz rozdzelenkają się tychym płaczom. Ale mamyn hołos przerwał tyszynu. Dziękuję, synoczku. I wydiło się mu, że to mama mocniejsza niż wse przytuliła go do siebie. Nie wyrekła przy tym bliższe ani jednego słowa. Ale Andrejko znał, że mama zrozumiała jego lubą, choć konwalej w naszych chorach Karpatach nie trzeba zrywaty. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
0: Jedną z bardzo popularnych kwitków, którą darujemy bliskom, sód róży. Często sód też one prysutny w śpiwankach. Nieprypadkowo, za to, że sód symbolom lubowy.

0: Każduj chyba lubyt krasu kwitkił, za to często trymamy ich w swoich chyżach. Posłuchajmy ostatniego wersza, jaki zrychtowaliśmy na dnes.
1: Anna Halczak, kwitok wykni. Na wiekące wylis z innego kras kwit. Ja w krasi ćwierdzę. Ciły, ciły świt. Kwit malował malar. W czas, kiedy ja spał, biło biłym pędzlom. Kolory mu dał. Recytował Martin Rutkowski.
0: Serdecznie dziękujemy za uwagę. Nachwariamy do szanowania kwitiu i ciłej przyrody. Już teper zapraszamy na następny odcinku naszego programu i żełamy duże zdrowia. Audycyju zruchtowali Olena Duć i Warwara Duć. Na zakończenie śpiewanka Oj na hori kwitok lelejowy. Śpiewat i grat ansambl ruskoj bursy z Gorlic Teroczka.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Perše Lemkiewskie Radio. Lem FM.

jeszcze radny suzeran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Клем ФМ 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Клем ФМ – то твоє радіо.

My złamy, uły znamy. Razem daje LMFM.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Witam Was, słuchacze. Wydeśnij nasz program. Rozpoczali sestry Dary, które zaśpiewali bardzo popularną i znaną piśń żydowską Hawa Nagila. To symboliczna piśń, której pierwszego nahrania dokonano w Jerozolimie w 1915 roku. Dokonał to Abraham Zevi Idelson. Melodia tej piśni była znana przez stolicia, ale tekst piśni nie zachował się. A czom? Była to ta piśnia tak zwanym nygunom, to jest melodią, którą lemsia nutyło. To ta tradycja śpiewu w formie nygunił polichat na tym, że żydowska religia zaborania używania besidy w czasie szabasowego idła, pomerze rytualnym myciom róg, a obowiązkowym zidżyniom chałki szabasowej. Ale zakaz besidy nie zwalnia z obowiązku wyrażania radosty przeżywanej bez ciłej szabas. Od tale powstawały melodii najczęściej rytmiczny, które były śpiewane tołdy bez użycia swił. Do największego rozwoju nigunim przyczyniła się hasycka kultura z 18. stolicia. Tołdy hasyckie cadyki układali swoje nigunimy melodii i wprowadzali ich w życie w swoich synagogach i domach modlitw. Bardzo często twierdzi nigunim czerpali melodii z lokalnych wzirciu, można najtywnych nawet lemkiuskich melodii.

0: Aż się sam czuduję, czemu jeszcze dotla nie było programu pro jedną z etnicznych grup, która stolidziamy zamieszkowała na Lemkowyni razem z Lemkami. Bo w wspominach starszych, w tym i w naszych programach, proto tu grupu już się besidowało. Zapraszam was na fragment besidy, którą przeprowadził z paną Semaną Madzelaną nasz radiowy kamrat Paulo Hanas.
1: Była jedna rodzina żydowska.
2: I czym oni się zajmowali?
1: Żydy?
2: Tak.
1: A mali taki maleńki biznes, tam sklepy, to mali bułki, wino, chleb, syl, naftę. Ale takie wszystko, co było potrzebne. I mali taką maleńką gazdywoczkę, może z 3 hektary pola. To im trzymał ten Zosia Majer Grinszpan, to Żyd. Jaki dobry barszczowek. Trzymał konika si, oral to tu zemlę, im barże był tak jak gazda. A jego żena się zajmowała biznesem, taka to, i Milka i była.
2: A co się z nima stało po wybuchu?
1: O, ja nie był wtedy doma, bo byłem, chyba byłem, tak, Niemieczyni byłem. Ale czułem, że przyszli. Kazali się przynieśli do Grybowa. I w Grybowie byli tam całą rodziną, a Niemcy już szykowali getto w Nowym Sączy, takie bardzo wielkie getto, na ciebie pobyt, ale lem zdrowych ludzi. A takich płańszych, to i w tym i tego majora naszego Żyda i jego żenę Milku i jej ich dziłku Brandziu i zjacia Mordka, to rozstrzeliali na Białej pod Grybową, zaraz takie seło biała. I tam zakopali, tam sąd.

Noa rodiła się w 1969 roku. Ksama pisze o sobie, na jej twórczość największe wlijania mali Johnny Mitchell, Paul Simon i Barbara Streisand. Noa jest autorem większości swoich piśni. Grat na gitarii, na fortepianie, na gitarii i na innych instrumentach. Noa wrodyła się w Izraelu, ale jej rodzice przyjechali z Jemenu. Jej ojciec to inżynier chemik, a mama dityniaczej psycholog. Kiedy mała ona len paru roków, wyjechali oni do Ameryk, ciłą rodziną. Jak mała 8 roków, zaczyna śpiewać swoje pierwsze śpiewanki.

0: maluje ciż. Wczyt się w New Yorku w Akademii Mistectw, ale koli ma 17 rokiu, lyszat nauku i wtycze do Izraela. Chocze hyn się oselity. Wstuplat hyn do szkoły i za jakiś czas zapoznaje z hyn muża, kotry zowe się Asher Barak. Jak wszystko żeny w Izraelu i Noa dostaje wyzoł do wojska. Służy w wojsku 2 roky i jej służba kinczyt się rangą sierżanta wokalisty.
1: Stop. It's 3:15. You have 1 minute.

0: stop.
1: Na początku 90. roku stricza Gila Dora i nawiązuje z nim współpracę. Dor to wirtuos gitary i kompozytor. Kiedy Gil Dor wzrył nogę, był oczarowany. Wzrył dziś w niej nelem krasnu dziłku, ale i talentliwą uczeniczu. Zaczynają oni współpracę razem i wydają dwa pierwsze albumy. Jeden z taką muzyką popową, rockową i jazzowymi standardami, a drugi z poemami, z tworami izraelskich poetes, która to płatnia zyskuje niezwyczajnie wysoki status w Izraelu.

No a to časty jest w Europie. Osobliwi w Francji. Ale Nelem Hun zrobiła wielką karierę. W 1998 roku bere uczast w takiej oto podii.

1998 roku Noa, jak znana gwiazda międzynarodowa, zagrała rolę cyganki Esmeraldy w muzykalowym przedstawieniu Notre Dame de Paris. Znana to historia osnowana na powieści Wiktora Hugo Sobor paryżskiej Bohomatery. A jak sme już czuli, razem z nią w przedstawieniu śpiewał tołdy jeszcze nikomu nieznany Garou i toty, które zrobili już mniejszą karierę, Bruno Pelletier, Patrick Fiori i Daniel Lavoie.

po sukcesie w Izraelu przyszła pora na to, żeby to sukces zrobić już meże narodowo. Dokonało się to w 1993 roku, kiedy to Gilles Dor wkazał nagrania zrobione razem z Noą Patoły Metenium. Jak to pokazało, Pat Meteni zrobił sztomich i Noa zaczęła być popularna na całym świecie. I od tale berut się dwa napriamy jej twórczosty. Jeden to barże, powiedzmy, komercyjnej medze narodowej, a drugi to dna wnutryszni izraelski rynok.

to ta jej popularność dowiła do tego, że nagrywała ona w duetach i ze Stingom, ze Stevie Wonderom, czy belgijskimi śpiewaczkami Larom Fabian czy Moran Kaledom. Trzeba przypomnieć, że jej śpiewanki mogliście czuć na przykład, kiedyście obserwowali filmy Roberta Benignoho Życia je krasne. Nagrywała muzykę też do filmu Luca Bessona Historia Jeanne d'Arc, jak też śpiewała na hołowkowu śpiewanku do filmu Babel.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.
1: Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok, tam

Stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalne i etniczne mniejszyny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mniejszynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mniejszyny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mniejszyny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mniejszyn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mniejszynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mniejszynowym języku.
0: Pomieszczania w mniejszynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mniejszynowego języka albo w mniejszynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mniejszyny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mniejszyn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Na zryjaczoho oka skotynę i od szczuroho ludynę. I budeš lem mij i niczej inczej. Od najbilszoho bolu najbilszy.